Posloucháš Color. Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Musicario. Color Musicario. Color Musicario.

0: Rektum, nekorektum, utrum, zmetkum.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Check out some rare function, baby.